0: Nadjeżdża w wózku.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

2609, 2609.

I do sing, it's part of my life.

Verstand begraben. Meine Seele im Wüstenboden.

I'm gonna kill him.

Bandera! Ich steh auf Bieren. Ich steh auf Chemie.

Einstürzen!

Shout out!

den Kreislauf. Es tanzt der Kreislauf, immer der Wandlein.

ta mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

taka pszczoła po wszystkich przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach, okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W latach 80. kanadyjski archeolog Ernie Walker znalazł na stanowisku Niuassiniak kilka starożytnych kości i przedmiotów codziennego użytku. Czy badacz podejrzewał już w tamtym momencie, że wykopaliska w pobliżu miasta Saskatoon kryją jeszcze bardziej tajemnicze znaleziska? W następnych latach archeolog kontynuował swoje ekscytujące poszukiwania wskazówek i w końcu otrzymał nagrodę za swoje ciężkie wysiłki. W Niuassiniak Ernie natknął się m.in. na ponad 200-kilogramowy kamień, który wyglądał jak żebro. Kolejny głaz, który ważył 340 kg, był ozdobiony wzorami przypominającymi kratę. Największe z czterech kamiennych dzieł sztuki ważyło prawie 550 kg. Uważa się, że unikalne przedmioty zostały wykonane wiele wieków przed przybyciem Europejczyków do Ameryki. Nawiasem mówiąc, archeolog miał otrzymać zaskakującą pomoc przy swoim sensacyjnym znalezisku. Przez odnalezione później miejsce przeszło stado żubrów, które rozbiły ziemię i odsłoniły w ten sposób czubek jednego z samych głazów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przez niemal 60 lat rząd Stanów Zjednoczonych zaprzeczał istnieniu Strefy 51 i dopiero w 2013 roku CIA oficjalnie potwierdziło istnienie takiej placówki. Odtajnione wówczas dokumenty sprawiły, że świat usłyszał o ściśle tajnych projektach, takich jak na przykład Oxcart, o którym dziś wiemy, że były to samoloty szpiegowskie A-12, które miały latać na wysokości 27 km nad terenem Związku Radzieckiego i pozyskiwać dane wywiadowcze.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz spożywania alkoholu. Prohibicja to termin, który odnosi się do zakazu produkcji, sprzedaży, transportu i konsumpcji alkoholu. Początkowo wprowadzana jako środek mający na celu zwalczenie alkoholizmu, prohibicja była eksperymentem, który ostatecznie przyniósł więcej szkód niż korzyści. Początki prohibicji sięgają XIX wieku, kiedy ruchy abstynenckie zaczęły zyskiwać na popularności. Wiele krajów na przestrzeni lat wprowadzało różne formy prohibicji, ale najbardziej znana jest amerykańska Wielka Prohibicja, która trwała od 1920 do 1933 roku. Wprowadzona 18. poprawką do Konstytucji USA miała na celu redukcję przestępczości, poprawę moralności społeczeństwa i lepsze zdrowie publiczne. Jednak praktyka pokazała, że prohibicja miała wiele nieprzewidzianych i niepożądanych skutków. Zamiast zmniejszać spożycie alkoholu,

społecznych i politycznych. Jednak większość społeczeństwa i naukowców zgadza się, że edukacja i programy pomocy dla osób z problemami są bardziej skuteczne w zwalczaniu nadużywania alkoholu niż absolutny zakaz.

jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nanorurki azotku boru. Znane przemysłowo jako BNNT. W 2017 roku naukowcy z australijskiego Deakin University opracowali nowy materiał kompozytowy mający szansę znaleźć zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, energetycznym i medycznym. Materiał jest ultralekki, supermocny oraz odporny na niezwykle wysokie temperatury. Został odkryty już w 1995 roku, jednak dopiero niedawno opracowano technologię pozwalającą na produkowanie go w skali przemysłowej. Nowa metoda tworzenia BNNT jest oparta o zmodyfikowaną metodę mielenia w młynie kulowym i wyżarzania tuszem borowym. Nanocząsteczki boru są mieszane w młynie kulowym z azotanem metalu w etanolu, tworząc roztwór podobny do atramentu, który jest następnie wyżarzany w gazie zawierającym azot w celu wytworzenia nanorurek. BNNT jest oprócz wyjątkowej wytrzymałości również odporny na bardzo wysokie temperatury, przekraczające nawet 800 stopni Celsjusza. Oprócz tego jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe i ma dobre właściwości elektryczne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Stopa słonia w Czarnobylu. Stopa słonia to nazwa nadana jednemu z najbardziej niebezpiecznych artefaktów pozostawionych po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku. Jest to wielka masa rdzenia reaktora składająca się z topionego korium, uranu, plutonu, betonu i innych materiałów, które stopiły się podczas eksplozji. Masa ta przypomina kształtem stopę słonia, stąd też jej nazwa. W chwili powstania stopa słonia była niezwykle radioaktywna i niebezpieczna. Według niektórych raportów ekspozycja na jej promieniowanie przez zaledwie 5 minut była wystarczająca, by tego nie przeżyć. Współcześnie, mimo że jej radioaktywność znacznie spadła, stopa słonia nadal pozostaje niebezpieczna. Roztopione materiały, które ją stworzyły, przypominają o niewyobrażalnej sile i o trwałym wpływie katastrofy jądrowej. Jednocześnie stanowią wyzwanie dla naukowców i inżynierów pracujących nad bezpieczeństwem i rozebraniem i zabezpieczeniem terenu wokół Czarnobyla. Ciekawostką jest, że stopa słonia jest obecnie badana przez naukowców, którzy korzystają z robotów, aby uniknąć bezpośredniej ekspozycji na jej radioaktywność. Te badania dostarczają cennych informacji na temat długoterminowych skutków katastrofy jądrowej i wpływają na rozwój strategii zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Polak, który wygrał dwa razy pod rząd w lotto, Roman W. Mężczyzna w 1995 roku zastawił w Lombardzie ślubną obrączkę i wypełnił zakład w pobliskiej kolekturze totalizatora. Trafił szóstkę. Kiedy odebrał nagrodę, po tygodniu wysłał drugi los i znowu wygrał fortunę. Niestety jego historia ma także mroczniejszy wątek, który warto poznać, aby uniknąć podobnych błędów. Pierwsza wygrana Romana W. była ogromnym szokiem, dała mu możliwość realizacji marzeń, ale także przyciągnęła wielu nowych przyjaciół i doradców, którzy bardzo szybko zaczęli korzystać z jego hojności. Zainwestował w różne przedsięwzięcia, które obiecywały szybki zysk, jednak większość z nich okazała się nietrafiona. Mężczyzna zaczął trwonić pieniądze na luksusy i złe inwestycje. W krótkim czasie stracił całą fortunę, a jego życie zaczęło się sypać. Roman W. jest doskonałym przykładem na to, jak łatwo można stracić majątek bez odpowiedniego planowania i rozsądnego zarządzania finansami. Jego historia pokazuje, że samo posiadanie pieniędzy nie gwarantuje szczęścia ani stabilizacji życiowej. Ciekawostką jest fakt, że statystycznie aż co dziesiąty zwycięzca lotto bankrutuje w ciągu 5 lat od wygranej. Oznacza to, że wielu ludzi nie potrafi poradzić sobie z nagłym bogactwem i popełnia podobne błędy jak Roman W. Mówiąc o Romanie W., nie sposób nie wspomnieć również o Michaelu Karolu. Jest to brytyjski zwycięzca loterii, który w 2002 roku wygrał 9,7 miliona funtów, czyli ponad 40 milionów złotych. Szybko stał się sławny ze względu na swoje ekstrawaganckie i nieprzemyślane wydatki. Karol wydał fortunę na luksusowe samochody, imprezy, alkohol oraz nielegalne substancje. Niestety, rozrzutny styl życia doprowadził do jego bankructwa. W 2010 roku Karol ogłosił, że jest spłukany i powrócił do pracy, którą wykonywał wcześniej, czyli do zawodu śmieciarza.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według Bałtyckiego. Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego. Dziś mam zamiar przedstawić Wam płytę z roku 1990, zespół Dezertera. Płyta nazywa się Wszyscy przeciwko wszystkim. To album, który ukazał się właśnie w 90 roku. Jest to mocna punkowa pozycja, która łączy charakterystyczne brzmienie zespołu z odniesieniami do współczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Recenzje albumu były ogólnie pozytywne, chwaliły one zarówno warstwę muzyczną, jak i teksty, które stanowiły komentarz do otaczającej rzeczywistości. Album utrzymany jest w stylistyce charakterystycznej dla Dezertera, czyli punk rocka z elementami hardcore. Słychać mocne, energetyczne brzmienie gitar, dynamiczną perkusję i charakterystyczny wokal Herberta Matery. Teksty na albumie są mocne, dosadne i poruszają tematy społeczne i polityczne, krytykują podziały, hipokryzję, manipulacje i ogólnie złą sytuację. Album został dobrze przyjęty przez fanów i krytyków, doceniono jego autentyczność, energię i trafność tekstów. Album postrzegany jest jako naturalna kontynuacja twórczości Dezertera, który od lat konsekwentnie komentował naszą rzeczywistość, zwłaszcza w latach 80. Zwłaszcza, że płyta powstała w 1990 roku, więc jest to jakby taka wisienka na torcie ery komunizmu. Wszyscy przeciwko wszystkim to album, który nie pozostawia obojętnym. Jest to propozycja dla fanów mocnej, zaangażowanej muzyki, która stawia pytania i prowokuje do myślenia. Podsumowując, Wszyscy przeciwko wszystkim to solidny album, który zadowoli fanów zespołu i dostarczy im dawki punkowej energii, refleksji nad otaczającą rzeczywistością. Album został nagrany w składzie Robert Matera, śpiew gitara, Krzysztof Grabowski perkusja, Paweł Piotrowski gitara basowa. Oto zestaw utworów, z tym, że puścimy tutaj utwory z kompaktu, zawarte na kompakcie. Utwory, które zostały zawarte na long playu, jest ich raptem 14. Liczba kompaktowych utworów to 19. Utwory od 1 do 14 zarejestrowano w studio Wawrzysze w Warszawie. W czerwcu 1990 roku realizacją zajmował się Włodzimierz Kowalczyk. Pozostałe nagrania od 15 do 19 pochodzą z koncertów w Japonii, konkretnie Tokio, Nagoya i Osaka. Oto te wszystkie utwory. Czy wierzysz? Sen, człowiek, nie jestem przeciw. Bicie, jutro, bzdury, Chrystus na defiladzie, pałac, wiatroeroterapia, wszystko dla was, panie ty nasz, a wieczorami apokalipsa według świętego mnie, kolaboracja, nie ma nas, jeszcze żywy człowiek, jestem spokojny, mój kraj. No to posłuchajmy sobie. Dezerter, rok 1990. Wszyscy przeciwko wszystkim.

Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdyż zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią słabe ofiary, lubią by bicie bardzo sprawnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijacki, mam okulec. Są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, by nie da się uciekać.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask, świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie, dojeżdża do pętli,

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziewięć. Osiedle Kowloon World City. Jest to osiedle, które istniało do 1993 roku w Hongkongu. Dynamiczny rozwój tego osiedla sprawił, że zostało ono wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na niespotykanie wysoką gęstość zaludnienia, wynoszącą niemal 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy. Życie wewnątrz rządziło się własnymi prawami od dziesięcioleci. Zaczęły tworzyć się nieformalne struktury i wewnętrzne zasady. Osiedle rozbudowało się w sposób niekontrolowany. Ulice były wąskie, brudne i ciasne. Wraz z upływem czasu opór wobec wewnętrznych poczynań i struktur osiedla miasta narastał. W roku 1984 władze Hongkongu podjęły ostateczną decyzję o zburzeniu miasta. Stało się to 10 lat później. W roku 1984 postanowiono zatrzymać rozwój enklawy. Zgodnie stwierdziły to rządy Wielkiej Brytanii i Hongkongu, głównie ze względu na szybko narastający chaos. Miasto osiedle nie miało regulacji prawnych. W jego ciemnych, wąskich i zatłoczonych zakamarkach przestępcy łatwo znajdowali schronienie przed policją. Negatywny wizerunek miasta przyczynił się do podjęcia ostatecznej decyzji o wyburzeniu całości. Nie było tu prawa, o którym można było mówić. Było to społeczeństwo anarchistyczne, samoregulujące i samookreślające się. Była to kolonia w kolonii, miasto w mieście, maleńki blok terytorium jednocześnie kwestionowany i zaniedbywany. Było znane jako Kowloon World City, ale miejscowi nazywali je inaczej. Hak Nam, miasto ciemności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kolejowy zabójca Angel Resendiz. W ciągu kilku lat popełnił co najmniej 9 morderstw, siejąc postrach wśród mieszkańców Ameryki i Meksyku. Swój pseudonim zawdzięcza korzystaniu z północnoamerykańskiego systemu kolejowego. Pociągami dojeżdżał do miejsc, gdzie znajdował pracę i ofiary. Resendiz zyskał rozgłos przede wszystkim dzięki brutalności zbrodni. Jeszcze przed swoim pierwszym morderstwem siedział w więzieniu za pobicie starszej osoby. Zabił też kobietę żelazkiem i śmiertelnie pobił inne osoby. Niektóre z ofiar wykorzystywał seksualnie przed i po zabójstwie. Resendiz został ostatecznie zatrzymany w 1999 roku dzięki własnej rodzinie. Jego siostra przekonała go do przyznania się. Resendiz został aresztowany i skazany na śmierć za swoje czyny.

Radio Odzew to nie są rurki z kremem.

będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domki na drzewach plemienia Korowai. Według niektórych teorii setki lat temu nasi przodkowie zamieszkiwali drzewa. Mimo postępującego procesu globalizacji wciąż można odnaleźć miejsca i plemiona nieskażone cywilizacją. Jednym z takich plemion jest Korowai, żyjące na terenie Nowej Gwinei, które wciąż mieszka na drzewach. To intrygujący sposób na życie, który dla nas wygląda jak styl życia kogoś niespełna rozumu. Jednak powodem powstania domów na podwyższeniu w dżungli są tak naprawdę środki ostrożności. Obszar narażony na powodzie i zdominowany przez bzyczące owady okazuje się zagrażającym i kłopotliwym terenem do życia na poziomie gruntu. W rezultacie plemię tworzy każdy ze swoich drewnianych domów w koronach drzew. Specjalny film nakręcony o mieszkańcach Korowai dla kanału dokumentalnego BBC przedstawia jedno z ambitniejszych przedsięwzięć architektonicznych plemienia. Na wysokości ponad 30 metrów nad ziemią plemię zbudowało niesamowitą konstrukcję. Obejmuje ona również wysoką drabinę. Sam zbudowany dom ma podłogi i ściany wykonane z kory drzewnej oraz dach pokryty liśćmi. Wciąż niewielu turystów dociera do wiosek tego plemienia. Wyprawa do Korowajów to nie spacer po dżungli, to wyprawa w czasie do miejsc i ludzi, którzy jeszcze niedawno żyli w epoce kamiennej.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom, współpracą.

W suknię nocy ubrana śpisz. Ty brudna i nieczysta w kokonie ciemnych smug.

ty zła i zazdrosna, królowa myśli tajemnych ksiąg.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krakowskie mamuty. Mamuty były to zwierzęta z rzędu trąbowców, które wymarły około 10 tysięcy lat temu. Dzieliły one schyłek swojego istnienia z początkiem istnienia gatunku ludzkiego. I do niedawna trwały spory na temat tego, czy nasi przodkowie rzeczywiście na nie polowali. Spory trwały, dopóki nie znaleziono na to konkretnych dowodów, a niepodważalne dowody znaleziono w lutym 2018 roku na kościach mamutów odnalezionych w Krakowie. Do tej pory wśród kości mamutów i innych zwierząt znalezionych przy skupisku szczątków zwierzęcych z Małopolski archeolodzy odkryli kilkaset fragmentów ostrzy kamiennych. Jedno z nich było wbite bezpośrednio w kość pochodzącą z mamuta. Mamuty pojawiły się w Europie około 500 tysięcy lat temu. Ich najmłodsze szczątki z terenu Polski mają około 13 tysięcy lat. Szczątki, o których mówimy, pochodzą ze stanowiska archeologicznego odkrytego w 1967 roku w Krakowie w rejonie ulicy Wlastmila Hoffmana, niedaleko Kopca Kościuszki. Prace przy tym stanowisku trwają do dzisiaj. Znaleziono już tam szczątki co najmniej 110 mamutów. Zdaniem naukowców, okolica, gdzie odkrywane są kości, była idealna do przygotowywania na mamuty zasadzek.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pracownicy strefy 51 latają na miejsce w specjalnych, nieoznakowanych samolotach zwanych Janet, przez co jest to prawdopodobnie najbardziej tajemnicza linia lotnicza na świecie. Współpracuje ona z siłami powietrznymi i rządem Stanów Zjednoczonych, a cała flota to 6 maszyn Boeing 737, które są pomalowane w charakterystyczny staromodny sposób, czyli całe na biało oraz wąski czerwony pasek ciągnący się wzdłuż kadłuba na wysokości okien. Trasy przelotów nie są znane, ale można się domyślić, że chodzi o różne bazy wojskowe, w tym właśnie strefę 51, a na lotnisku w Las Vegas znajduje się nawet specjalny, odosobniony terminal służący przelotom do tej placówki. Jako zabawną ciekawostkę można dodać, że w jednym z ogłoszeń poszukujących stewardesy do tych linii lotniczych napisane było, że kandydatka musi być zrównoważona psychicznie i być gotowa na niewytłumaczalne incydenty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Przyjrzał się zdjęciu Dicka jako studenta teologii i reprodukcji Zuzanny i Starców. Trochę śmiałe jak na pastora, ale duchowny nie może sobie przecież zawiesić na ścianie obrazka Betty Grable. Otworzył środkową szufladę biurka. Normalna zawartość. Pióra, atrament, spinacze do papieru, mały srebrny krucyfiks na łańcuszku i opróżniona do połowy rolka miętowych dropsów. Sprawdził jedna po drugiej boczne szuflady, ale nie znalazł niczego poza starannie poukładanymi kopertami, papierem do notatek i kalendarzem ekumenicznym na rok 1942. Najniższa szuflada była zamknięta. Przez chwilę próbował ją bezskutecznie wysunąć, a potem rozejrzał się za kluczem. Jedną z tajemnic, które otaczały śmierć Dicka Braithwaite'a, oprócz pytania, w jaki sposób nabawił się odmrożeń, był fakt zniknięcia całej jego odzieży i rzeczy osobistych, takich jak kluczyki czy portfel. Znaleziono go kompletnie nagiego, nawet bez zegarka. To mogło potwierdzać teorię doktora Ferrisa o porwaniu i świadczyć, że Dicka Braithwaite'a zawieziono do New Milford albo innej miejscowości, gdzie znajdowała się chłodnia. Sprawcy mogli go rozebrać, zamrozić, a potem odwieźć z powrotem i pozostawić na podłodze jego własnej kuchni. Dobra teoria, tyle tylko, że nie zgadzał się czas. Zbyt wiele osób widziało Dicka Braithwaite'a niedługo przedtem, zanim Lizzie Buchanan go znalazła. Inna teoria. W jakiś sposób udało im się zamrozić wielebnego na plebanii, a potem zabrali ze sobą jego ubranie. Tutaj jedynym kłopotem był brak widocznego motywu i możliwości przeprowadzenia całej operacji. Szeryf Grierson przeszukał cały gabinet, próbując odnaleźć klucz do szuflady. W końcu wyjął swój scyzoryk i otworzył największe ostrze. Nasłuchiwał przez chwilę, żeby upewnić się, czy gospodyni nie kręci się w pobliżu, a potem przykucnął przy biurku i wbił ostrze w biurko tuż nad szufladą. Nie był ekspertem od wyłamywania zamków, ale brak doświadczenia nadrabiał siłą. Ostrze podważyło zasuwkę, rozległ się ostry trzask i szuflada była otwarta. Wewnątrz znalazł zaopatrzoną w mosiężny zatrzask czarną teczkę z cielęcej skóry. Ona również była zamknięta. Jednak wyłamanie zamku wymagało tylko jednego obrotu scyzoryka. Grierson wyprostował się i wysypał zawartość teczki na biurko Dicka Braithwaite'a. Rany boskie, szepnął, rozkładając papiery. Rzadko kiedy przeklinał i aż po dziś dzień nigdy nie bluźnił. Nigdy jednak nie zdarzyło mu się oglądać czegoś podobnego, czegoś, co tak by nim wstrząsnęło i jednocześnie tak zafascynowało. Z obrzydzenia zaburczało mu głośno w brzuchu. Teczka zawierała liczne czarno-białe fotografie i rysunki. Było tam kilka wiejskich pejzaży z Connecticut oraz rysunek stojącego w centrum New Milford Kościoła Chrystusa Króla. Pozostałe ilustracje przedstawiały jednak wyłącznie nagie i półnagie dzieci. W większości dziewczynki, ale także kilku ładnych chłopców. Na bladych i perłowo-szarych fotografiach dzieci wyglądały jak widziane przez mgłę. Piękne, lecz ustawione w wyuzdanych pozach. Rysunki wykonane były w większości ochrowymi pastelami i bardzo miękkim ołówkiem ze starannie i lubieżnie dopracowanymi szczegółami. Dzieci miały na pół przymknięte, rozmarzone oczy i uśmiechały się uwodzicielsko, jakby podobało im się to, co robił z nimi Dick Braithwaite. Najbardziej szokujące było jednak to, że szeryf Grierson poznał na zdjęciach co najmniej pięcioro z nich. Janie McCready, Jimmy'ego Phillipsa, Sue Ann Messenger, Polly Womack i Laurę Buchanan. Przyglądał się zdjęciom przez bardzo długą chwilę. Wstręt i szok ustąpiły i na ich miejscu pojawiła się dławiąca w gardle wściekłość. Wściekłość na Dicka Braithwaite'a, który używał dzieci do zaspokajania swoich odrażających żądzy, i wściekłość na samego siebie, że on, szeryf Grierson, wcześniej tego nie odkrył i że go nie powstrzymał i nie ochronił mieszkańców Sherman przed tym, przed czym miał obowiązek ich chronić. Wziął głęboki oddech, żeby się uspokoić, a potem złożył zdjęcia i wsunął je z powrotem do czarnej teczki. Dowód rzeczowy numer jeden. Ale czuł się niemal tak, jakby pozwolił uciec sprawcy. Niezależnie od tego, kto zabił Dicka Braithwaite'a i jak udało mu się to zrobić, zabójca wyświadczył społeczności Sherman wielką przysługę. W progu pojawiła się May. — Co z tobą, Wally? — zapytała, wlepiając w niego oczy. — Chcesz lemoniady? Wyglądasz, jakby zrobiło ci się niedobrze. — Zgadza się. Chce mi się żygać. Ale wątpię, czy pomoże mi lemoniada. W takim razie powinieneś zgłosić się do doktora Ferrisa. Szeryf zignorował tę dobrą radę. Powiedz mi, May, jak odnosił się wielebny Braithwaite do dzieci? Zapytał. Do dzieci? Uwielbiał je. Wiesz, co mi zawsze powtarzał? Człowiek, który ma dzieci, nie potrzebuje aniołów. Szeryf Grierson wetknął czarną teczkę pod pachę. Teraz będzie musiał się obyć bez jednych i drugich, stwierdził. May zrobiła zdziwioną minę. Grierson położył jej dłoń na ramieniu i uśmiechnął się niewesoło. Tam, dokąd poszedł wielebny Braithwaite, z całą pewnością nie będzie aniołów, powiedział. Rozdział 7. Ciotka Beverly przyjechała w sobotę rano w letnim deszczu, który zamienił w roztopione złoto podjazd przed domem. Z Nowego Jorku przywiózł ją facet z wielkim nosem, ubrany w krzykliwy garnitur w brązową kratę i żółte kamasze. Powiedział, że nazywa się Moe i organizuje mecze baseballu dla żołnierzy. Przez cały czas przesuwał w ustach niezapalone cygaro i prawie nie sposób było zrozumieć, co mówił. Ciotka Beverly twierdziła, że Moe ma pieniędzy jak lodu. Atmosfera w domu była napięta i dziwna, pod pewnymi względami gorsza nawet niż po śmierci Peggy. Odkąd szeryf Grierson przyszedł we wtorek wieczór pomówić z ojcem, a potem z Laurą i Elizabeth, trudno im było ze sobą rozmawiać. Tak okropne było to, co się zdarzyło. Jak można gawędzić beztrosko o koniach, lunchu albo o spotkaniu z koleżankami u Endicotta, kiedy myśli się tylko o jednym, o własnej siostrze lub własnej córce, rozebranej do naga, obmacywanej i fotografowanej, albo nawet robiącej to z wielebnym Braithwaite'em. Twarz ojca była ściągnięta bólem. Wrócił wcześniej z Nowego Jorku i krążył przez cały dzień wokół biurka, czekając na telefon w sprawie dziadka. Rozmawiał z Laurą bardzo długo, ponad godzinę, za zamkniętymi drzwiami. I kiedy Laura wyszła w końcu z gabinetu, jej oczy były czerwone i mokre od łez. Na górze, w sypialni, powiedziała Elizabeth, że ojciec wcale na nią nie krzyczał. Mówił tylko, że czuje się głęboko zraniony tym, że nie znalazła w sobie dość siły, żeby powiedzieć mu, co robił z nią Dick Braithwaite. Dlaczego mu nie zaufała? Czy kiedykolwiek przedtem ją zawiódł? I dlaczego na Boga ktoś inny zdołał dopaść Dicka Braithwaite'a, zanim on sam miał szansę się na nim zemścić? Kazał im przysiąc, że nie powiedzą ani słowa mamie. Mama z każdym dniem czuła się coraz lepiej. Nie chcieli, żeby znowu coś wytrąciło ją z równowagi. Nie teraz. Elizabeth stała przy łóżku i obserwowała Laurę, która opowiadała o rozmowie z ojcem, pociągając nosem i obracając w palcach frędzle na rzuty. Nie jest ci wcale przykro, prawda? Zapytała po chwili. Laura posłała jej zadziorne spojrzenie. O czym ty mówisz? Dlaczego ma mi być przykro? Nie jest ci przykro z powodu tego, co się stało. Podobało ci się to. Nie bądź taka okropna, zaprotestowała Laura, po czym uniosła narzutę, schowała w niej twarz i przez chwilę usiłowała udawać szlochanie. Zaraz potem jednak odchyliła trochę narzutę, pokazując jedno błękitne oko i rąbek uśmiechu. Podobało ci się to, szepnęła ogarnięta grozą Elizabeth. Naprawdę ci się to podobało. Ale teraz przyjechała ciotka Beverly, żeby na jakiś czas zabrać Laurę, wywieźć ją jak najdalej z Sherman, gdzie otaczała ją atmosfera skandalu i dezaprobaty, a przede wszystkim jak najdalej od mężczyzn. Seamus otworzył frontowe drzwi i odebrał od niej parasolkę, a ciotka weszła do holu, ściągając z dłoni beżowe letnie rękawiczki i rozglądając się władczym wzrokiem dookoła. Ubrana była w beżowy żakiet, beżową bluzkę w grochy i beżowy kapelusz, który wyglądał jak pokrywka wazy na zupę. Elizabeth nie widziała jej od czasu pogrzebu Peggy. Ciotka Beverly wydała jej się jeszcze bardziej woskowa i stara, mimo że jej włosy miały teraz kolor ognistej czerwieni. Simus sumiennie strząsnął parasolkę, opryskując jej nogi. — Dziękuję ci bardzo — oznajmiła z przekąsem. — Mankiety i płaszcze — odparł, uśmiechając się. Moe strzepnął deszcz z rękawów. — To alpaka, kurczy się od wilgoci — wyjaśnił.
0: — Czy to nie najbardziej krzykliwy garnitur, jaki kiedykolwiek widzieliście? — zauważyła ciotka, przechodząc przez hol i wyjmując papierośnicę. — Jest tak krzykliwy, że nie daje ludziom spać po nocach.
1: — Jak się miewasz, Beverly? — spytał ojciec, podając jej rękę.
0: — Przypuszczam, że lepiej niż ty — odparła ciotka.
1: — Zostaniecie na lunch? Pani Patrick, udało się zdobyć kornwalijskie kurczaki.
0: — To bardzo miło z waszej strony, ale w drodze powrotnej zatrzymamy się jeszcze prawdopodobnie w Danbury, a Moe musi zdążyć na swój mecz.
1: — Giganci grają dzisiaj z Filisami — powiedział Moe. — I obie drużyny są tak złe, że wątpię, czy wygra którakolwiek z nich.
2: — Filisi fujary
1: — wtrąciła Laura.
0: Moe przyjrzał się jej, przerzucając szybko cygaro z jednego kącika ust w drugi.
1: — Oto dziewczynka, która zna się na rzeczy — oznajmił. — Filisi fujary, zgadza się. Ściągnęli z emerytury tego dupka Jimmy'ego Foxa. Jaki mamy rezultat? Totalna klęska.
0: Ojciec położył Laurze dłoń na ramieniu. — Kochanie, już się spakowałaś? Ciocia Beverly musi niedługo wracać do Nowego Jorku. — Wydaje mi się, że mamy wystarczająco dużo czasu na jakiegoś drinka — powiedziała ciotka. — Gdzie jest twoja urocza żona? Myślałam, że już wraca do zdrowia.
1: — Margaret odpoczywa — odparł ojciec. — Dochodzi oczywiście do zdrowia, ale nie odbywa się to tak łatwo. Dlatego nie chcę, żeby się o czymkolwiek dowiedziała. Powiedziałem jej po prostu, że Laurze zaproponowano zdjęcia próbne do jakiejś małej rulki. Jest tym naturalnie bardzo podekscytowana.
0: Moe podał ognia ciotce Beverly i przytknął zapałkę do własnego cygara, ale potem jakby się rozmyślił.
1: Dokładnie rzecz biorąc, powiedziała ciotka, mamy szansę na prawdziwe zdjęcia próbne. Robert Lovenstein robi akurat film o froncie wewnętrznym. Jaki jest jego tytuł, Moe?
3: Stare plotki na temat szarlotki i coś w tym rodzaju.
1: O, właśnie, Szarlotkowy patrol. To film o wypełniających swój patriotyczny obowiązek żonach i córkach. Potrzebują małych, ładnych blondyneczek, takich jak ty, Lauro.
0: Ojciec skrzywił się.
1: Beverly, wiesz chyba, dlaczego chcemy, żebyś się zaopiekowała się Laurą, prawda? Chcę, żeby trzymała się od tego wszystkiego z daleka. Chcę, żeby dojrzewała w spokojnej, normalnej atmosferze i o ściśle wyznaczonej porze kładła się do łóżka.

0: wypić mały kieliszek wiśniówki. Na stole stał talerzyk z orzechami i Moe zaczął je wrzucać do ust, jakby nie jadł od 3 dni. Laura usiadła z dala od dorosłych na parapecie wyścielonym spłowiałym brokatem. Włożyła dziś swoją najskromniejszą sukienkę z prostej niebieskiej bawełny z marynarskim kołnierzem. Ze złotymi lokami rozświetlonymi prześwitującym przez deszcz słońcem wydawała się wcieleniem czystej niewinności. Dlatego oczywiście tak bardzo pociągała Dicka Braithwaite'a.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Martyrologiczna piosenka.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię.

a nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś. O literaturze. Być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać. I nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się na nich. A ja mówię: daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przy rzece Chitaru, nazywana najbardziej zanieczyszczoną rzeką na świecie, Chitaru, długa na ponad 300 km, jest najważniejszą rzeką zachodniej Jawy w Indonezji. Chociaż woda jest ciemna, gęsta i mętna, jest głównym źródłem wody dla około 30 milionów ludzi mieszkających na obszarze między Dżakartą, stolicą Indonezji, a Bandung, sercem obszaru przemysłowego kraju. W ciągu ostatnich 50 lat bardzo złe gospodarowanie śmieciami i odpadami komunalnymi oraz brak kontroli nad zrzutami przedsiębiorstw wzdłuż rzeki spowodowały prawdziwą katastrofę ekologiczną. Dzieje się tak dlatego, że na tym terenie znajduje się ponad 2000 firm, głównie fabryk tekstylnych zbudowanych w pobliżu rzeki. Góry osadów spiętrzają się na brzegach rzeki i podkreślają jej granice. Aby zilustrować, jak brudna jest ta rzeka, w niektórych miejscach nie możemy nawet zobaczyć wody. Jej powierzchnia jest całkowicie pokryta niewyobrażalną ilością unoszących się na niej śmieci.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Łoskotnica pękająca, zwana również Hura crepitans, to niesamowite drzewo o wyjątkowych właściwościach i potencjalnym niebezpieczeństwie. Ten gatunek pochodzi z tropikalnych obszarów Ameryki Środkowej i Południowej, a jego unikalna strategia rozprzestrzeniania nasion zasługuje na szczególną uwagę. Łoskotnica pękająca jest znana z unikalnych owoców, które dojrzewając pękają z głośnym trzaskiem. Nasiona są wyrzucane z prędkością aż 70 metrów na sekundę, co jest równoznaczne z prędkością 250 km na godzinę. Ta niesamowita dynamika pozwala nasionom rozprzestrzeniać się na znaczne odległości, nawet do 100 metrów. To naturalne zjawisko stanowi przykład eksplozji ewolucyjnej w roślinach. Drzewo to jednak nie jest tylko fascynującym zjawiskiem natury. Pień oraz główne gałęzie łoskotnicy pękającej pokryte są stożkowatymi cierniami. Co więcej, cała roślina zawiera trujący sok mleczny. Kontakt z nim może wywołać podrażnienia skóry, a w skrajnych przypadkach, jeśli sok ten dostanie się do oczu, może prowadzić nawet do ślepoty. Łoskotnica stanowi przypomnienie o tym, że piękno natury często wiąże się jej z surowością. Takie drzewo pokazuje, jak rośliny wykorzystują niezwykłe mechanizmy do obrony przed roślinożercami i skutecznego rozprzestrzeniania się. Roślina to fascynujący przykład ewolucji, który jednocześnie przypomina o niebezpieczeństwach, które mogą czaić się w niepozornych roślinach. Ta roślina właśnie będąca zarówno piękna, jak i niebezpieczna, jest niezaprzeczalnym dowodem na niesamowitą siłę i złożoność natury.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Dlaczego Wszechświat ma taką, a nie inną strukturę? Dlaczego prawa fizyki są tak precyzyjne, że pozwalają gwiazdom świecić, planetom obracać się, a życiu istnieć? Wszystko na świecie podlega ścisłym regułom, ale skąd się one wzięły? To jedno z najgłębszych pytań, które nurtuje wielu ludzi. Jeśli się nad tym zastanowić, wydaje się, że każdy aspekt, od zachowania atomów po strukturę galaktyk, podlega niewidzialnemu scenariuszowi. Ale kto napisał ten scenariusz? Dlaczego grawitacja działa w ten sam sposób w całym Wszechświecie? Skąd cząstki wiedzą, jak powinny oddziaływać? Skąd Wszechświat uzyskał informacje, które determinują jego istnienie? Fizyka, matematyka, mechanika kwantowa, teoria informacji – wszystkie one przybliżają nas do odpowiedzi, ale pozostawiają też nowe tajemnice. Być może informacja jest zjawiskiem bardziej fundamentalnym niż materia, a może nasz świat jest wynikiem procesów obliczeniowych. Spróbujmy to rozgryźć. Miliardy gwiazd, galaktyk, mgławic. Ale w rzeczywistości ten chaos jest tylko iluzją. Jeśli przyjrzeć się bliżej, Wszechświat działa z przerażającą precyzją. Planety poruszają się po precyzyjnych orbitach, atomy podlegają ścisłym prawom, a podstawowe siły natury działają tak samo w każdym punkcie przestrzeni. Ale jak to możliwe? Wyobraź sobie, że rzucasz garść piasku w powietrze. Spodziewasz się, że rozsypie się on w nieładzie. Ale wyobraź sobie, że ziarenka nagle tworzą idealne kształty, jakby kształtowała je niewidzialna siła. Dokładnie to dzieje się z materią we Wszechświecie. Pomimo chaotycznego narodzin kosmosu w wyniku Wielkiego Wybuchu, wzorce zaczęły pojawiać się w ułamku sekundy po nim. Cząsteczki zaczęły się łączyć, tworząc atomy, następnie cząsteczki, a potem gwiazdy i galaktyki. Dlaczego Wszechświat zachowuje się w przewidywalny sposób? Atomy wiedzą, że muszą krążyć wokół jądra i nie mogą odlecieć w nieznanym kierunku. Chociaż jest to już przestarzały model, dlaczego grawitacja przyciąga obiekty w ten sam sposób w całym Wszechświecie? Odpowiedź leży w prawach fizyki. Nie tylko opisują one świat, ale dyktują, jak on istnieje. Prędkość światła jest zawsze taka sama, niezależnie od punktu obserwacji. Prawo grawitacji działa tak samo na Ziemi, jak i w odległych galaktykach. Cząstki naładowane oddziałują zgodnie z ściśle określonymi zasadami. Wszystko to przypomina program komputerowy. Posiada on kod, który określa, jak powinny działać jego elementy. Ale oto główne pytanie. Kto lub co napisało ten kod? Powiedzmy, że kładziesz filiżankę na stole. Nie boisz się, że nagle zacznie unosić się w powietrzu lub rozpłynie się w przestrzeni. Dlaczego? Ponieważ atomy tworzące kubek ściśle przestrzegają praw mechaniki kwantowej. Wiedzą, jak oddziaływać na siebie, jakie siły je łączą i jak powinny się zachowywać. Ale skąd nieożywiona cząstka może to wiedzieć? Fizycy uważają, że materia przenosi informacje, które determinują jej zachowanie. Oznacza to, że nasz świat może być zaszyfrowanym zestawem reguł, w którym każda interakcja podlega określonym algorytmom. Wszechświat mógłby wyglądać inaczej, ale jest zbudowany w ten sposób. Można sobie wyobrazić miliony możliwych scenariuszy, w których grawitacja jest słabsza, atomy są niestabilne, a prędkość światła jest inna. W takich wszechświatach nie byłoby gwiazd, planet ani życia, ale nasz świat wydaje się być dostrojony do idealnego scenariusza, który pozwala na istnienie wszystkiego. Czy to przypadek, czy też istnieje coś innego, co z góry determinuje sposób działania wszystkiego? To interesujące pytania. W przeciwieństwie do praw ludzkich, które można obejść lub zmienić, prawa fizyki są niezmienne. Działają zawsze i wszędzie. Nikt i nic nie może ich zmienić. Jeśli rzucisz kamieniem w powietrze na Ziemi, Księżycu lub w odległej galaktyce, będzie on podlegał tym samym siłom. Co sprawia, że te prawa są tak fundamentalne? Co ciekawe, nie tylko opisują one zachowanie materii, ale także pozwalają przewidywać przyszłość. Na przykład, znając aktualną prędkość i trajektorię planety, można obliczyć jej położenie za milion lat. Znając właściwości atomu, można przewidzieć jego interakcje z innymi cząstkami. Rozumiejąc prawa elektromagnetyzmu, można stworzyć technologię, która działa w oparciu o nie. Wszechświat zachowuje się tak, jakby był zaprogramowany do przestrzegania tych zasad. Ale dlaczego są one takie, a nie inne? Co by było, gdyby prędkość światła była inna? A co gdyby siła oddziaływania jądrowego była nieco słabsza? W takim przypadku atomy nie mogłyby istnieć, gwiazdy nie zapalałyby się, a zatem nie byłoby niczego. Wydaje się, że stałe fundamentalne są idealnie dostrojone. Idea ta nazywana jest precyzyjnym dostrojeniem wszechświata i naukowcy wciąż łamią sobie nad nią głowy. Dlaczego wszystko jest tak idealnie zrównoważone? Istnieje kilka hipotez. Zasada losowości. Wszechświat po prostu tak się złożył. Ale jeśli prawa fizyki zostały wybrane losowo, dlaczego są tak precyzyjne? Istnieje wieloświat. Mnóstwo wszechświatów z różnymi prawami, a my po prostu żyjemy w takim, w którym istnienie jest możliwe. Wszechświat jako obliczenie, prawa fizyki mogą nie być prawdziwymi regułami, ale wynikiem jakiegoś kosmicznego algorytmu podobnego do kodu komputerowego. Jednym z najbardziej uderzających faktów dotyczących wszechświata jest to, że jego prawa są zgodne z matematyką. Wszystko można opisać za pomocą wzorów, od ruchu planet po ewolucję życia. Ale dlaczego świat jest tak matematycznie precyzyjny? Fizyk Eugene Wigner nazwał to niezgłębioną skutecznością matematyki, ponieważ wzory i równania są abstrakcjami wymyślonymi przez ludzi. Dlaczego idealnie pokrywają się one z rzeczywistością? Wzór E równa się MC na kwadrat nie jest tylko teorią. On naprawdę działa, co potwierdzają reakcje atomowe. Równania Maxwella opisywały elektromagnetyzm na długo przed tym, zanim ludzie stworzyli radio i elektryczność. Obliczenia matematyczne pozwalają nam przewidywać istnienie nowych cząstek, tak jak miało to miejsce w przypadku bozonu Higgsa. Wygląda na to, że wszechświat nie tylko po prostu istnieje, ale podlega matematycznemu kodowi, który jest ukryty w jego samym sercu. Ale oto, co jest naprawdę intrygujące. Co jeśli prawa fizyki nie są stałe? Niektóre badania sugerują, że stałe mogły ulegać zmianom w całej historii Wszechświata. Na przykład istnieją hipotezy, że prędkość światła mogła być wyższa we wczesnym Wszechświecie, stała grawitacyjna mogła być inna w odległej przeszłości, a czas może nie być absolutny, ale zależny od struktury rzeczywistości. Jeśli prawa ulegają zmianie, to można je w jakiś sposób przepisać. Ale kto lub co może to zrobić? Zazwyczaj jesteśmy przekonani, że prawa fizyki po prostu istnieją, ale nikt nie wie, dlaczego są takie, a nie inne. Czy to przypadek, czy może ukryty system, który nimi rządzi? Jest to jedna z najbardziej ekscytujących tajemnic nauki. Na poziomie makro wszystko wydaje się jasne. Jabłko spada, woda płynie w kanale, planety poruszają się po orbitach. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej istocie materii, znana logika przestaje mieć sens. Jest to świat kwantowy, w którym cząstka może znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie. Obserwacja zmienia rzeczywistość, a informacja jest ważniejsza niż sama materia. Jeśli wrzucisz kamień do wody, fale rozprzestrzeniają się w przewidywalnych okręgach. Ale jeśli wystrzelisz pojedynczy elektron przez dwie szczeliny, w jakiś sposób przejdzie on przez obie jednocześnie. Jest to słynny eksperyment z podwójną szczeliną, który wykazał, że na poziomie kwantowym cząstki zachowują się jak fale, dopóki nikt ich nie obserwuje. To jak magia. Obserwacja zmienia rzeczywistość. Skąd elektron wie, że jest obserwowany? Skąd czerpie informacje potrzebne do zmiany swojego zachowania? Naukowcy doszli do szokującego wniosku, że sama informacja może być podstawą rzeczywistości. W świecie kwantowym coś istnieje nie jako sztywne obiekty, ale jako prawdopodobieństwa. Dopiero po zarejestrowaniu informacji o cząstce staje się ona rzeczywista. Kolejną tajemnicą jest splątanie kwantowe. Dwie cząstki mogą być połączone w taki sposób, że zmiana w jednej z nich natychmiast zmienia stan drugiej. Einstein nazwał to upiornym działaniem na odległość, ponieważ informacje między cząstkami są przekazywane natychmiastowo, naruszając zwykłe prawa. Ale jak to możliwe? Odpowiedź ponownie leży w informacji. Rzeczywistość może nie być zbiorem oddzielnych obiektów, ale pojedynczą siecią, w której dane są przechowywane jednocześnie w całym Wszechświecie. W tym przypadku przestrzeń i czas są tylko mirażami stworzonymi dla wygody naszego postrzegania. Tradycyjnie uważano, że materia jest podstawą wszystkiego, ale mechanika kwantowa sugeruje coś przeciwnego. Być może to właśnie informacja leży u podstaw rzeczywistości. Wyobraź sobie, że oglądasz film na ekranie. Dla ciebie jest to historia z bohaterami, ale w rzeczywistości jest to tylko strumień danych cyfrowych. Być może nasz wszechświat jest również tylko przejawem jakiegoś kodu informacyjnego działającego na kosmicznym procesorze. Pomysł ten popierają badania z zakresu teorii informacji kwantowej. Na przykład zasada Landauera głosi, że wymazanie informacji wymaga energii. Oznacza to, że informacja nie jest abstrakcyjnym pojęciem, ale fizyczną siłą, która wpływa na rzeczywistość. Niektórzy naukowcy uważają, że wszechświat zachowuje się jak gigantyczny komputer kwantowy, w którym wszystkie cząstki i siły są bitami informacji, a prawa fizyki są kodem programu. Jeśli tak jest, pozostaje główne pytanie: kto lub co to wszystko zapoczątkowało? Świat kwantowy rozkłada prawie wszystko, ale daje nam wskazówkę co do głównej odpowiedzi. Być może informacja nie tylko opisuje wszechświat, ale jest jego istotą. Ale jeśli tak jest, to kto lub co stworzyło ten porządek informacyjny? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszechświat stopniowo się rozpada. Wszystko starzeje się, rozkłada i popada w chaos. Gwiazdy gasną, galaktyki ulegają dezintegracji, a każda złożona struktura ostatecznie popada w chaos. Jest to entropia, prawo fizyki, które mówi, że w systemie zamkniętym chaos nieuchronnie wzrasta. Ale jeśli chaos jest stanem naturalnym, to dlaczego wokół nas istnieją tylko uporządkowane struktury? Dlaczego z chaosu Wielkiego Wybuchu powstały atomy, gwiazdy i planety? Czy to możliwe, że wszechświat w jakiś sposób zwalcza chaos? Termodynamika głosi, że każdy system ostatecznie ulega dezorganizacji. Jeśli pozostawisz lód na Słońcu, stopnieje. Jeśli nie naprawisz domu, rozpadnie się. Wszystko dąży do stanu maksymalnej entropii, czyli do równomiernego rozkładu energii, bez struktury i porządku. Powstaje jednak paradoks. Jeśli entropia musi stale wzrastać, to w jaki sposób materia zorganizowała się w złożone struktury? Dlaczego obserwujemy galaktyki, gwiazdy, komórki i świadomość? Jeśli wszystko miało rozpaść się na chaotyczną zupę cząstek elementarnych, to faktem jest, że rozwój złożoności może być efektem ubocznym entropii. Wszechświat dąży do maksymalnego chaosu, ale w niektórych miejscach tworzy złożone struktury, aby przyspieszyć ten proces. Gwiazdy powstają, ponieważ grawitacja gromadzi materię w gęstych strukturach, umożliwiając im uwalnianie ciepła i zwiększanie entropii. Życie powstało, ponieważ systemy biologiczne efektywnie przetwarzają energię, zwiększając jej ilość w środowisku. Galaktyki powstają, ponieważ grawitacja tworzy obszary lokalnego porządku w rozszerzającym się chaosie. Wszystko to wskazuje na dziwny wzór. Wszechświat tworzy porządek, aby szybciej zmierzać w kierunku chaosu. Jak dotąd wszystko wskazuje na to, że w dłuższej perspektywie wszechświat nieuchronnie zmierza ku śmierci cieplnej, kiedy to cała materia zostanie równomiernie rozłożona, gwiazdy zgasną, a temperatura wszędzie będzie taka sama. W takim stanie nie będzie przepływu energii i prawdopodobnie nie będzie samej informacji. Ale jeśli informacja jest podstawą wszechświata, czy może zostać zniszczona? Współczesne badania sugerują, że informacja nie znika, nawet jeśli czarna dziura pochłonie obiekt. Informacja o nim pozostaje zaszyfrowana w stanach kwantowych.

0: dramatycznym. Ale kto lub co je napisał? Czy to zbieg okoliczności, czy też kryje się za tym coś więcej? Naukowcy wysunęli wiele hipotez dotyczących natury praw wszechświata. Najprostszą, ale jednocześnie najbardziej niezadowalającą odpowiedzią jest to, że to po prostu przypadek. Zgodnie z tą hipotezą żyjemy w jednym z nieskończonej liczby możliwych wszechświatów i tylko w niektórych z nich prawa fizyki pozwalają na istnienie materii. Ale jeśli wszystko jest przypadkowe, to dlaczego prawa natury są tak precyzyjne? Dlaczego grawitacja, elektromagnetyzm i oddziaływania jądrowe działają tak, a nie inaczej? Dlaczego matematyka wymyślona przez ludzi opisuje naturę z przerażającą dokładnością? Przypadek jest zbyt słabym wyjaśnieniem, ponieważ im dalej idziemy, tym więcej logiki i porządku znajdujemy. Inną opcją jest to, że po prostu obserwujemy jeden z wielu wszechświatów o różnych prawach. Zgodnie z hipotezą wieloświata istnieje nieskończona liczba wszechświatów, z których każdy może mieć inne parametry fizyczne. W jednym z nich siła grawitacji jest tak duża, że gwiazdy nie mogą się tworzyć, podczas gdy w innym elektrony są zbyt masywne, aby tworzyć stabilne atomy. Żyjemy w takim, w którym wszystko ułożyło się dobrze. Po prostu dlatego, że w przeciwnym razie nie byłoby nas tutaj. Wyjaśnia to dostrojenie praw, ale nie odpowiada na główne pytanie, dlaczego te zasady w ogóle istnieją. Istnieje również hipoteza, że nasz wszechświat jest globalnym procesem obliczeniowym, w którym wszystko, co istnieje, jest strukturą informacyjną. Prawa fizyki działają, ponieważ są osadzone w algorytmie, który kontroluje całą rzeczywistość. Ideę tę potwierdza mechanika kwantowa, w której cząstki zachowują się tak, jakby przechowywały informacje. Co więcej, modele komputerowe pokazują, że nawet proste algorytmy mogą generować niezwykle złożone systemy. Ale jeśli wszechświat jest systemem obliczeniowym, to gdzie jest jego procesor, gdzie przechowywany jest jego kod i, co najważniejsze, kto go napisał? Zasada antropiczna głosi, że gdyby wszechświat nie miał takich praw, po prostu nie istnielibyśmy, aby o tym dyskutować. Jest to jednak bardziej obserwacja niż wyjaśnienie. Mówi nam, dlaczego widzimy tę konkretną rzeczywistość, ale nie odpowiada na pytanie, dlaczego jest ona tak skonstruowana. A jeśli prawa zostały ustanowione celowo, niektóre hipotezy sugerują, że wszechświat nie powstał przypadkowo, ale został zaprojektowany przez jakąś wyższą inteligencję lub świadomość, a inteligencja ta niekoniecznie ma charakter religijny. Być może przejawia się ona poprzez samą strukturę rzeczywistości. Na przykład istnieją koncepcje, że świadomość jest pierwotna i to ona kształtuje rzeczywistość fizyczną. Jest to zgodne z mechaniką kwantową, w której obserwacja zmienia stan cząstek. Czy to możliwe, że świadomość jest kluczem do zrozumienia praw wszechświata? Która odpowiedź jest bliższa prawdy? Jak dotąd żadna z hipotez nie daje ostatecznej odpowiedzi, ale wszystkie wskazują na jedną rzecz. Prawa wszechświata są czymś fundamentalnym i nie tylko istnieją, ale wymagają wyjaśnienia. Albo są one przypadkowe, albo stanowią część nieskończonego systemu. Albo są one osadzone w samej strukturze rzeczywistości jako struktura obliczeniowa, albo zostały ustalone przez kogoś. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, jedno jest jasne. Wszechświat jest naprawdę fascynujący i być może dopiero zaczynamy rozumieć, kto lub co naprawdę ustala zasady gry. Ostatecznie wszechświat nie jest chaotyczny, ale podlega prawom, które działają z niesamowitą precyzją. Ale skąd się wzięły? Rozważaliśmy kilka możliwych wyjaśnień. Prawa mogły powstać przez przypadek lub w wyniku niekończących się prób i błędów natury. Być może żyjemy w jednym z wielu wszechświatów o różnych parametrach. Istnieją hipotezy, że rzeczywistość jest procesem obliczeniowym kontrolowanym przez jakiś kosmiczny kod. Niektóre teorie sugerują, że świadomość odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rzeczywistości. Możliwe, że prawa zostały ustalone przez kogoś lub coś. Która z tych opcji jest bliższa prawdy? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne. Informacja jest fundamentalnym elementem rzeczywistości i być może właśnie ona stanowi klucz do tajemnic wszechświata.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Miło mi. Nazywam się Genovefa Zdobądź i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nitze Ebb. Nitze Ebb to brytyjska grupa EBM założona w 1982 roku przez przyjaciół ze szkoły w Essex, Vaughana Bona, Harrisa, programowanie, syntezatory, perkusja, wokal, Douglasa MC Cartiego, wokal i Davida Gudaya o perkusja. Zespół pierwotnie nazywał się La Comédie de la Mort, ale wkrótce ją porzucił i wybrał nazwę Nitze Ebb, wycinając słowa i litery i układając je losowo, aby stworzyć coś germańskiego bez używania rzeczywistych niemieckich słów. Grupa wydała demo Basic Pain procedurę w 1983 roku, ale minęły 2 lata, zanim spotkali producenta PWL, Phila Hardinga, który wyprodukował ich debiutancki singiel z 1985 roku, Isn't It Funny How Your Body Works. I pomógł im założyć własną wytwórnię Power of Voice Communications. Zespół w tamtym czasie inspirował się sceną postpunkową, a konkretnie takimi zespołami jak Suzie and the Banshees, Killing Joke i Bauhaus, którzy mieli na nas duży wpływ, w pewnym sensie stylistycznie, ale także w energii, którą dawali. Dziś zapraszam na wysłuchanie ich debiutanckiej płyty z roku 1987. That Total Age. Oto lista utworów zawarta na płycie. Fitness to Purpose. Violent Playground. Murderess. Smear Body. Join in the Hunt. Alarm. Let Your Body Learn. Let Beauty Loose. Into the Large Air. Join in the Hunt i Metal Mix. Fitness to Purpose Mix 2. A na koniec Murderess, wersja instrumentalna. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do słuchania jutro o tej samej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Każdego roku przybywa nam blisko 100 tysięcy Polonezów i dużych Fiatów. Szczególnie jakość tych ostatnich budzi gorące, kontrowersyjne dyskusje.
2: I właśnie na temat jakości Fiatów mówiliście na 16. plenum KC w Łodzi.
3: Tak, mówiliśmy, ale to było tylko wystąpienie jednego z naszych przedstawicieli, naszego pierwszego sekretarza, który nawiązując do dyskusji ministra, wicepremiera Szałajdy powiedział, że sprawa jakości to nie tylko sprawa po prostu i wina robotnika, że należy w tą sprawę spojrzeć głębiej.
2: Czy można powiedzieć, że załoga FSO, która nieraz podkreśla, że sprawa jakości jest dla niej sprawą honoru, knoci te samochody?
3: Nie, nie można tak powiedzieć. Chociażby tegoroczna przerwa remontowa, którą żeśmy niedawno skończyli, świadczy o tym, że ta załoga ma za honor wypuszczać ten wyrób finalny w bardzo dobrej jakości. Przecież zostało wiele rzeczy zmodernizowanych, utrzymanych, przystosowanych do ruchu i uważam, że skrzywdą by było dla tych ludzi, gdybym powiedział, że oni robią źle. Oni chcą robić dobrze, a robią tak, na ile pozwala im to po prostu park maszynowy. I
4: materiały
3: często i chroniczny brak ludzi do pracy.
1: W fabryce samochodów osobowych ruszyła właśnie produkcja po przeszło 3-tygodniowej przerwie. Antoni Czajkowski należy do tych, którzy podczas tej przerwy pracowali w fabryce po kilkanaście godzin dziennie. Remontowano i modernizowano urządzenia, by teraz rytmicznie pracowały. 16. plenum Komitetu Centralnego Partii stało się bodźcem do wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy jakości. W polskich dużych Fiatach jest coraz więcej elementów i podzespołów z nowoczesnego Poloneza. Podjęto także prace, które wydłużą okres trwałości nadwozia. Opracowywany nowy system ekonomiczny pozwoli zahamować dokuczliwą fluktuację załogi, która za lepszą pracę będzie lepiej zarabiała.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gaśnica dźwiękowa. To, co początkowo brzmi jak zabawka na imprezę, może w rzeczywistości być przełomowe.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
3: Witam Państwa. Kuba Długosz, godzina 19, zaczynamy audycję Winyl. Poniedziałek, początek tygodnia. Mam nadzieję, że dobrego tygodnia. Przed nami dzisiaj system dwójkowy, głównie polski. No to co, zaczynamy audycję.

I jesteśmy z powrotem, moi kochani. Za nami dwa pierwsze zespoły dzisiejszej audycji. W sumie jeden zespół Happy Set razy dwa. Pierwszy to Nie ma nieba, tak jak głosił refren utworu, oraz Lęki i fobie. Happy Set, moim zdaniem, zespół niedoceniony, który też jest jakby taką sytuacją, jakby to nazwać. Generalnie fajne gitarowe granie, dużo ciekawych zagrywek, z jednej strony oczywistych, ale i nieoczywistych, przez co to wszystko tak ciekawie brzmi, a z drugiej strony łatka tego takiego typowego boys bandu do nastolatek. No był taki okres, że ten zespół tak miał. Moim zdaniem całkiem fajne granie, teraz chłopaki ewoluowali, grają muzykę elektroniczną, zdecydowanie bardziej to poszło w tą stronę, ale dość o nich. Przed nami zespół Manam, Lipstick on the Glass, a drugi to Luciola. Zapraszam.

nowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

rzadkość w Polsce. No może jest kilka osób, które mogłyby się o to obrazić, ale powiedzmy, że tak uogólnie. Przed nami teraz zespół Pudelsi i Maciek Maleńczuk jeszcze w tym składzie. Będzie to utwór Mrok oraz Jestem Sam.

i Pudelsi za nami, a teraz zwrot akcji będzie, no bo będzie wreszcie po angielsku, znaczy wreszcie, no, po prostu będzie. W ogóle, no jak wam się podoba, tak od czasu do czasu ja wam robię takie roszady, tu audycje dwójkowe, tu jakieś zastanawianie się nad własnym życiem, a no właśnie, to jest ten moment. Zespół Pink Floyd, utwór Time i Us and Them. To będzie wasz moment, żeby trochę pobyć sami ze sobą. Zrelaksujcie się przy tych kawałkach, przy dźwiękach Davida Gilmoura i Watersa. Moi drodzy, dajcie sobie chwilę wytchnienia. Zespół Pink Floyd.

No i właśnie, moi kochani, ja tego nie przerwałem, ten utwór tak się kończy. Zespół Pink Floyd towarzyszył wam przez te srogie 10 minut. Mam nadzieję, że czuliście się błogo, zrelaksowani, gdzieś tam spotkaliście własną mistyczną część w środku siebie. Moi kochani, przed nami ostatnia dwójka w dzisiejszym programie. No tak. No niestety. Ja wiem, ja też lubię dla was grać, ale czas jest nieubłagalny. Będzie to taka dwójka, nie dwójka. No wszystko idzie dwójkami, ale to będzie pierwsza dwójka, która jest nie parą. Takie mamy właśnie zasady w audycji winy. Wszystko na opak. Ale, moi kochani, to będzie Kiash, Kaios, różnie to wymawiają, Desert Rock, Stoner Rock, tak właśnie, utwór Asteroid, instrumental. A tuż po nim zespół iChink, polski zespół, kołysanka dla misiaków. Kuba Długosz, audycja Winyl, godzina 19 w każdy poniedziałek. Było mi bardzo miło z wami się słyszeć. To co? Do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś tam. Cześć!

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

pierdolło serce. Serce.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario. Jak co poniedziałek przywitaliśmy się z zespołem Kombinat Robotron z piosenką Staub, zespół z Niemiec. Rok 2025, muzyka zachęcająca do wytężonej pracy. A teraz będzie zespół z Norwegii w takim troszkę mantrycznym klimacie powtarzających się dźwięków i melodii zespół The Swift z piosenką Hang Time, rok 2016. Zapraszam.

To byli Norwegowie, The Swift. A teraz zespół ze Szwajcarii, zespół Dub Spencer in Trance Hill, rok 2025, piosenka Full Time Dub. Jak dotychczas ostatnia ich płyta, bardzo fajna zresztą. Taka weselsza niż zwykle. Na razie jestem nią bardzo zauroczony i słucham namiętnie, dlatego też dzielę się z Państwem i zachęcam do polubienia.

Nadszedł czas na zespół z Wielkiej Brytanii, zespół Dub War z piosenką Respect, rok 95. Troszkę głośniej, troszkę szybciej, troszkę ten dub w nazwie jest mylący, przynajmniej w tym utworze. Bardzo dynamiczny sposób artykulacji wokalisty. Posłuchajmy.

I znów troszkę motoryki z Wielkiej Brytanii, zespół Mad Mad Mad, pisane wszystko razem. Piosenka nosi tytuł Motor Club, a jest to rok 2019. Bardzo sympatyczne, wpadające w ucho dźwięki. Proszę uprzejmie.

Mamy rok 2023. Belgijski zespół Dendermonde. W 23 grał tak właśnie, jak za chwilę będzie słychać. Piosenka nosi tytuł Danny. Zapraszam do dobrej zabawy.

I zapraszam do posłuchania kolejnej piosenki, tym razem Nowy Jork i zespół Bronx River Parkway. Piosenka nosi tytuł Song for Ray, rok 2008. Sympatyczne funkowanie z dęciakami w stylu nieco latino. Posłuchajcie.

Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, pozostajemy w Stanach, ale pobędziemy przez kilka minut w Colorado. Zespół nazywa się Elite Force, a piosenka Cross the Line to rok 2021 i bardzo niebanalne wygibasy na elektronicznych urządzeniach. Zapraszam.

Przed nami jeszcze trzy utwory na dziś. Każdy z innego kraju. Teraz będzie Szwecja. Rok 25 i zespół He-Man Stradivarius z piosenką Road to Paradise. To będzie troszkę chórków do znakomitego akompaniamentu. Proszę uprzejmie.

Teraz zapraszam na połączenie Francji i RPA, zespół Bibi Tanga i The Selenitis z piosenką Swing Swing. I ten refren będzie się powtarzać dość często. To rok 2016 i zapraszam, niech to was pochłonie.

I na koniec, do którego udało nam się tym razem znów szczęśliwie dopłynąć, zespół z Serbii, zespół, który raz na jakiś czas tutaj się pojawia, długo go już nie było, zatem pomyślałem, że czas najwyższy o nich przypomnieć. Zespół Auf Wiedersehen z piosenką Afrika, to rok 2021. Tym się żegnamy. Słyszycie mnie za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Radio Odzew oczywiście. Mam przygotowany zestaw, który z pewnością was zachwyci. Zatem zapraszam przed odbiorniki. Na dziś dobrego wieczoru, dobrej nocy i dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Dobranoc, Super Mario.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania w programie Polskie Jazzy. W dzisiejszym programie mam zamiar przedstawić płytę zatytułowaną Bazar. Płyta nagrana, płyta w wykonaniu takiego zespołu, który się nazywał Jerzy Milian Trio. To jeden z najważniejszych albumów w historii polskiego jazzu. Trio pod wodzą wybitnego wibrafonisty przekracza wszelkie granice stylistyczne, brzmieniowe i formalne. Bachowskie kadencje łączą z gorącym swingiem, a orientalizujące improwizacje z surrealizmem. Założony w 1966 roku trio Jerzego Miliana przetrwało 4 lata, występując głównie w klubach i na kolejnych edycjach Jazz Jamboree. Zwieńczeniem wspólnej działalności Miliana, Jacka Bednarka, kontrabas i Grzegorza Gierłowskiego perkusja było nagranie albumu będącego jednocześnie debiutanckim longplayem lidera. Zarejestrowany w czerwcu 1969 roku Bazar to album krótki, ale skrzący się od pomysłów i miniący wszystkimi kolorami tęczy. Ciepłe brzmienie wibrafonu kontruje wyrazista, ostra marimba, a odważnie traktowany kontrabas wschodni, etniczny gidżak. Kolorów w muzyce nadają także zaproszeni do nagrań członkowie Nowi Singers, grający na flecie Janusz Mych oraz śpiewająca i wzdychająca Ewa Wanat. Materiał z oryginalnej płyty winylowej uzupełniamy o... Nie uzupełniamy, bo my nie będziemy puszczać utworów z płyty kompaktowej, która została wydana niedawno, ale tylko z płyty LP, czyli zostajemy przy 8, a nie 12 utworów. Bo Bazar ukazał się właśnie, tak jak mówiłem, na płycie CD. Tytuł płyty jest adekwatny do jej zawartości. Słuchacz znajdzie na niej muzykę wyjątkowo różnorodną, rzadkie instrumenty, rozmaite formy, barwy, rytmy, ekspresje, liryzm, słowie obfitość wrażeń słuchowych i estetycznych. Dobra, nie ma co tutaj dużo gadać, trzeba słuchać. Oto utwory, którymi nas raczy zespół: Memory of Bach, My Favorite Band, rewelacyjny Luciano, Szkice ludowe, Tempus Jazz 67, Bazar w Aszchabadzie, Serial Rock i Wals ex Cathedra. Jeszcze raz przypominam, że udział w nagraniach wzięli Jerzy Milian, wibrafon, marimba, Jacek Bednarek, kontrabas, gidżak, Grzegorz Gierłowski, perkusja oraz Ewa Wanat, śpiew i recytacja, Janusz Mych, flet. Jerzy Milian Trio, płyta Bazar, rok 1969.

0: Otwarte! Proszę, otwarte! O! Widzę, że zaczął padać śnieg. Wygląda pani jak królowa z tej bajki Andersena.
1: Pan Aldarlen, prawda?
0: Tak, to ja. Nie mam sekretarki, jak pani widzi, więc załatwiam korespondencję sam, parzę herbatę. Cóż, za piękny kot. Ma obruszkę, smycz, zupełnie jak piesek.
1: Tak jest rozpieszczony, że nie chce być sam i muszę go wszędzie zabierać ze sobą. Pan jest prywatnym detektywem, tak? Przyjechałam tutaj specjalnie z City.
0: Chciało się pani jechać kilkadziesiąt kilometrów? Przecież tam są też świetni detektywi.
1: Mówiono mi o panu, zależy mi na kimś, do kogo mogę mieć zaufanie.
0: Ach, jak on ma na imię.
1: Kto?
0: O, kot oczywiście.
1: Ach, on demon. Niech pan uważa, toleruje tylko mnie, a owcych ludzi drapie. Och, prawda, nie przedstawiłam się, nazywam się Melinda Stark i jestem modelką.
0: Domyśliłem się. Wszystkie rzeczy, które ma pani na sobie, są bardzo ładne, a w dodatku umie pani je nosić. A więc, jaki ma pani kłopot?
1: Jest taki fotograf, Larry Gates. Robił mi trochę zdjęcia, któregoś dnia zaproponował, żebym pozowała mu do aktu, do jakiegoś artystycznego wydawnictwa.
0: Aha, i teraz chce pani wycofać te zdjęcia. Nie sądziłem, że nowoczesne dziewczyny mogą to jeszcze traktować jako coś kompromitującego.
1: Nie traktują, ja też nie. Mogłyby mi najwyżej zrobić reklamę.
0: A więc jeżeli nie chodzi o zdjęcie, to o co?
1: Larry Gates, wie pan... Nie chcę mnie zostawić w spokoju. Ciągle dzwoni, chce się umówić i ja trochę się go boję. A zaproponowano mi teraz bardzo korzystny kontrakt. Reklamowanie perfum w 10 dużych miastach północnych Stanów. Kilkakrotnie w ciągu dnia pokazuje się w stoisku perfum Królowa Śniegu. Rozmawiam z klientami, mówię, dlaczego używam tylko tego gatunku.
0: Tak, bardzo ładnie, no ale gdzie tu jest miejsce dla mnie?
1: Chciałabym wynająć pana i prosić o ochronę przed ewentualnymi kłopotami, a zwłaszcza przed tym Larry Gatesem.
0: Sądzi pani, że będzie chciał jeździć za panią?
1: Nie wiem, ale to możliwe.
0: Moja stawka wynosi $80 dziennie plus wydatki. Może pani wynająć w tym celu nie detektywa, ale specjalistę, goryla od ochrony za połowę ceny.
1: Chcę, żeby to był pan.
0: No dobrze. A co na to demon?
1: O, niech pan uważa. Będzie się musiał do pana stopniowo przyzwyczaić. Ach, no więc jutro o godzinie 4:00 na lotnisku. Pytała mnie pani, dlaczego wybieram Królową Śniegu. Dlatego, że jest to zapach dyskretny. Naprawdę elegancka kobieta nie może używać wyzywających perfum. Ona sama ma być wyzwaniem. Perfumy to tylko tło. A pan chciał się dowiedzieć, czy buteleczka Królowej Śniegu jest dobrym prezentem gwiazdkowym dla żony. Oczywiście, proszę pana, i powiem więcej. Taką samą buteleczkę trzeba natychmiast kupić przyjaciółce. Ten sam zapach wyklucza wszelkie sceny zazdrości. Och, dobrze to robię, Al.
0: Znakomicie. Ta firma powinna ci płacić o wiele więcej.
1: Tak sądzisz?
0: Tak, zwłaszcza, że wyrzucasz dziennie $80 błoto, opłacając moją niepotrzebną opiekę. Już czwarty dzień. Co się stało, Melindo?
1: To on, Larry Gates. Ten brunet z kamerą przewieszoną przez ramię. Widzisz? Przepycha się do mnie przez tłum.
0: Zaraz się nim zajmę. Bądź spokojna, Melindo.
2: No co pan sobie wyobraża? Jak pan śmie? Wypycha mnie pan nagle ze sklepu na ulicę. O co chodzi? Gdyby nie to, że nie chcę robić awantur, to...
0: Wejdźmy tu na chwilę do baru. Wytłumaczę panu.
3: Kim pan jest, do diabła?
0: Aldarlen. Prywatny detektyw wynajęty przez Melindę Stark w celu ochrony przed różnymi natrętami.
4: Trzeba było mówić od razu. Melindę Stark. Nie wie pan, kto to jest naprawdę?
0: Wiem, że mi płaci i nie zadaję zbędnych pytań.
4: A zna pan nazwisko Nesbitt?
0: Owszem, to znana i bardzo bogata rodzina. Jeden z nich utopił się nie tak dawno, prawda?
4: Właśnie, Roger. Kto wie, czy nie przy pomocy pięknej Melindy. Bo Stark to jej pseudonim modelki. Naprawdę nazywa się Melinda Nesbitt.
0: Była jego żoną.
4: Otóż to. A on był starszy o 20 lat i miał wielką forsę. Ubiegłego lata pływali we dwoje swoim jachtem gdzieś tam koło Wysp Karaibskich. Według jej relacji sporo wypił wieczorem i w nocy musiał wypaść gdzieś za burtę. Ciała nigdy nie znaleziono.
0: No cóż, to się zdarza.
4: Tak. No, zdarza się również, że młode żony zabijają starych mężów dla pieniędzy, prawda?
0: A skoro odziedziczyła tyle pieniędzy, to po co zarabia, reklamując perfumy?
4: To proste. Ponieważ nie znaleziono ciała, nie można uznać oficjalnie Nesbitta za nieżyjącego, a więc wdowa po nim nie może podjąć spadku. Sprawa jest ciągle w sądzie. Rozumie pan teraz?
0: No mniej więcej. Ale nie rozumiem, jaka jest pana rola w tej historii.
4: Żadna.
0: A przecież wynajęła mnie, abym ją chronił, i to głównie przed panem.
4: Drogi panie, niech pan to nie wierzy. To nie ja jestem osobą, której boi się Melinda.
0: A kto?
4: Rita Nesbitt, pierwsza żona Rogera. Kochała go, znienawidziła Melindę. Twierdzi, że to ona zabiła Rogera. Powiedziała nawet reporterom, że resztę swojego życia poświęci na to, aby dowieść, że Melinda jest winna.
0: Coraz więcej osób liczy obsada tego widowiska. A pańska rola? Nie wyjaśni mi pan jeszcze, czemu jeździ pan za Melindą?
4: Ja po prostu szaleję za nią. Ciągle mam nadzieję, że jej stosunek do mnie zmieni się, że... No ja myślę, że pan mi rozumie, nie?
0: No nie sądzę. Powiedziała mi to wyraźnie.
4: Proszę pana, niech pan pozwoli się zobaczyć z nią i porozmawiać.
0: Nie. Mam wyraźne instrukcje. Ale dopilnuję, żeby zatelefonowała do pana, do hotelu. To mogę panu obiecać.
1: Nie, nie, Larry, naprawdę nie zawracaj sobie mną głowy. I proszę cię, przestań jeździć za mną. Nie gniewaj się, ale nie chcę cię więcej widzieć. O, dobrze?
0: W porządku.
1: No, a więc opowiadał ci o mnie i o moim mężu. Al, czy ty wierzysz, że to ja go zabiłam?
0: Nie zastanawiam się nad tym. Nie wynajęłaś mnie po to, abym miał na ten temat własne zdanie.
1: Masz rację. A czy Larry powiedział ci, że Rita będzie się starała ze mną zobaczyć?
0: Nie. Mówił tylko, że się jej boisz.
1: Boję się. Prześladowała mnie od momentu, kiedy Roger mnie poznał. A teraz to oskarżenie. Przecież to ona rozgłosiła, że ja zepchnęłam go z pokładu za
0: burtę. Nie denerwuj się. Nie dopuściłem do ciebie Larego. Potrafię cię ochronić i przed Ritą Nesbitt.
1: Nesbitt. Pomyśl, że ona ośmiela się wciąż używać jego nazwiska, mimo że upłynęło już prawie 3 lata od rozwodu. Chciałabym, żeby ten kontrakt się już skończył. Żeby mogła wyjechać w jakiś zapadły kąt, ukryć się przed wszystkimi i odpocząć. I właśnie teraz, w zimie, musi to być zapach delikatny i świeży, jak chłodny wiatr. Tak jak ten. Królowa śniegu. Czy panie dobrze zapamiętają? Królowa śniegu.
0: Można? Przyniosłem ci mleko dla Demona.
1: Dziękuję. Przepraszam, że przyjmuję cię w szlafroku, ale jestem strasznie zmęczona. Napijesz się czegoś?
0: Tak, dziękuję.
1: Proszę.
0: Słuchaj, Melinda, powiedz mi, czyś ty zabiła swojego męża?
1: Och. Znów ten temat. Twierdziłeś, że nie zastanawiasz się nad tym.
0: No, jestem po prostu ciekawy. Wynajmując mnie, nie powiedziałaś ani słowa prawdy o sobie. To nie fair. Może bym się nie zgodził.
1: Ale teraz nie zostawisz mnie.
0: Nie. Chciałbym jednak wiedzieć, czy whisky, którą mi nalewasz, będę pił z morderczynią?
1: Och, nie! To ci wystarczy. Chodź tu, Demon. Masz tu swoje mleko.
0: Nie polubił mnie ten kocur. Wciąż na mnie prycha.
1: O, mnie też zaledwie toleruje. Naprawdę kocha jedynie Rogera. Mój mąż także był zupełnie zwariowany na jego punkcie.
0: A jaki był właściwie Roger?
1: No cóż, nie najgorszy człowiek, o wiele za stary dla mnie, ale dał mi oparcie, spokój. Dlatego zdecydowałam się na to małżeństwo.
0: Jak wyglądał?
1: Psz, bardzo pospolicie. Na ulicy możesz spotkać dziesiątki takich jak on. Co? Jak pan śmie?
5: O,
1: Widzę, że przeszkadzam. Nowy przyjaciel, tak? Także kandydat na topielca?
5: To jest prywatny detektyw. Uprzedziłam go o możliwości pani odwiedzin. Jak pani widzi, nie jestem bezbronna.
1: Aha. Wynajęła pana, by ją pan bronił. Przede mną. A wie pan, kogo ona boi się naprawdę?
0: Larry Gatesa.
1: O, nie wiem, kto to jest. Nie. Ona boi się naszego męża, Rogera. Boi się, że nie dokończyła swojej roboty na pokładzie z jachtu. Sądzi, że Roger żyje i że przyjdzie się zemścić. I wie pan co? Ona ma rację.
5: O czym pani mówi?
1: Roger żyje. Dzwonił wczoraj do mnie, do Nowego Jorku. Żyje i przyjdzie po ciebie, Melindo.
5: Stało. Gdzie ja jestem? Czy ona?
0: Nie, już. Już dobrze? Zemdlałaś, Melindo. Ona już poszła. Nic sobie nie zrobiłaś upadając, nie?
5: Powiedziała, że Roger żyje, ale jak to jest możliwe?
0: Wiesz lepiej ode mnie. Mnie nie było wtedy na jachcie.
5: Więc uważasz, że go zabiłam?
0: No, nie wiem. No cóż, jest już trzecia osoba, przed którą mam cię bronić. Wobec tego muszę wiedzieć, jak wyglądał. Masz jakąś fotografię?
5: Nie, czekaj, mam gazetę, w której jest jego zdjęcie. Chwileczkę. Proszę.
0: Tak, niezbyt wyraźne. A czemu on się sfotografował z kotem na ręku?
5: Mówiłam ci już, że nie rozstawał się z tym zwierzakiem. Boże, kiedy pomyślę o tym, co ona powiedziała.
0: Słuchaj, byłaś wtedy na jachcie. Czy były w pobliżu jakieś inne jednostki, łodzie?
5: Tak. Nie, chyba były, nie wiem.
0: W takiej odległości, że mógł dopłynąć?
5: Nie wiem. Może. No,
0: niewiele, wiesz. Jakie mamy następne miasto na trasie?
5: Pittsburgh, przedostatnie. Chciałabym już skończyć ten kontrakt.
1: Pani jest szczęśliwa? Aho, musi pani wobec tego kupić flakonik Królowej Śniegu. Ten zapach przynosi szczęście. Nie, to nie jest niemądra reklama. Mnie on naprawdę przynosi szczęście. Al! Al!
0: Co się stało?
1: Nic, ale chodź tutaj do mnie. Nie zostawiaj mnie samej.
0: Poszedłem tylko do siebie po mleko dla demona.
1: Boję się, ale... No. Były do mnie dwa telefony, ja nie podnosiłam słuchawki, ale boję się.
0: Ale powinnaś była podnieść. Zawsze lepiej znać niebezpieczeństwo. Uspokój się. Nalać ci whisky?
1: Tak.
0: Podnieś.
1: Słucham?
5: Tak.
0: To był Roger?
5: Tak, on żyje.
0: Widzę, że cię to nie ucieszyło.
5: Gdzie on był przez te 6 miesięcy? Dlaczego udawał umarłego? Ala, może on jest obłąkany. Przyjdzie tutaj po to, żeby mnie zabić.
0: Albo żeby się zemścić. Wypchnęłaś go wtedy za burtę, tak?
5: Nie.
0: Powiedział,
5: nie,
0: że tu przyjdzie, tak?
5: Tak.
0: Zgaś duże światło. Zostaw tylko małą lampkę. Niech ten pokój nie będzie oświetlony od ulicy.
5: Co zrobimy?
0: Będziemy czekać.
5: Boję się.
0: Może masz powód.
5: Al, jakim ty właściwie jesteś człowiekiem?
0: Człowiekiem, którego wynajęłaś, żeby cię chronił. I który musi być lojalny, dopóki obowiązuje umowa.
5: Wiem o tobie tak mało, a teraz siedzimy tu oboje i czekamy być może na...
0: O, przyzwyczaiłem się do tego. Na tym polega mój zawód. Proszę.
6: Dobry wieczór, Melindo.
1: Roger? Ty? A gdzie ty byłeś przez te wszystkie miesiące?
6: Uczyłem się żyć. A ty, jak widzę, robiłaś to samo. To twój nowy kochanek?
5: To jest Al Darlen, skarbie.
6: Bardzo szybko się pocieszyłaś po mojej stracie. Można to było przewidzieć. Pokój hotelowy, ty i ten facet.
5: Roger, nic nie rozumiesz.
6: Rozumiem aż za dobrze. I dlatego zabiję was oboje.

0: Panie Nesbitt, panie Nesbitt, proszę o kilka słów. Proszę, i w nim post. Czy mąż pani powiedział, dlaczego...
1: Proszę mnie przepraszać.
0: Ale no, czy powiedział, dlaczego przez 6 miesięcy udawał, że nie żyje?
2: Niech pani nie zasłania twarzy. Tak, o,
0: więc powiedział, tak czy nie?
1: Nie mam nic do powiedzenia. Proszę, bardzo proszę mnie
0: przepuścić. Jedno zdanie. Drukarnia czeka. Muszę dodać na pierwszą stronę.
1: Mąż nie powiedział nic przed śmiercią. Kula trafiła go prosto w serce. Nie wiem, gdzie był i dlaczego zniknął, a teraz proszę dać mi spokój.
2: Dlaczego pani wynajęła prywatnego...
0: Czy pani mąż groził?
2: Proszę trochę unieść w górę kota. Chcę mieć pani zdjęcie z kotem.
0: Czy rzeczywiście tak, aż dobrze, do przedwczoraj nie wiedziała pani, że mąż żyje?
3: Czy Ardarlen jest aresztowany? Sądzi pani, że go skaże za zabójstwo?
2: Poznaje pani Rytę Nesbitt. Tam po drugiej stronie ulicy też udziela w tej chwili wywiadu. Twierdzi, że już raz usiłowała pani zabić męża, a teraz wynajęła
0: czy
2: pani.
0: Czy Ardarlen był pani kochankiem? Jedno słowo.
1: Proszę mi pozwolić przejść. Proszę odsunąć się.
0: Był pani kochankiem czy nie?
4: Proszę zostawić w spokoju tę panią. Słyszeli panowie?
5: Ale no,
3: ale może pan odpowie.
4: Chwileczkę.
1: Dziękuję ci. Dam sobie radę sam.
6: Melindo, posłuchaj. Posłuchaj mnie. Może teraz, kiedy marzysz nareszcie spokój, zechcesz poświęcić mi trochę czasu, co?
1: Nie, Larry, nie gniewaj się, nie szukaj mnie więcej, chcę być sama. Och, proszę mnie puścić do samochodu!
0: Larry! A jak nazwisko? Co pana łączyło z panią?
2: Niech pani opuści
0: kapelusz. Jedno słowo
2: naiwnie!
0: Jeszcze jedno słowo!
2: No bardzo,
0: nie,
2: bardzo.
0: Niech pana prosimy,
2: jeszcze
0: pani złożę.
7: Cieszę się, że cię zwolnili, Al. I tak mi przykro, że naraziłam cię na tyle kłopotów.
6: A mnie jest przykro, że go zabiłem.
7: Och, no trudno. Działałeś w obronie mojej i własnej i nie miałeś innego wyjścia.
6: Owszem, miałem. Wyobraź sobie, stwierdzono, że rewolwer twojego męża nie był nabity. Kiedy wyciągnął broń, chciał nas tylko przestraszyć. Dziwne, prawda?
7: Tak, bardzo dziwne. No, przepraszam cię, ale... Jestem taka zmęczona. Nasze rachunki oczywiście z gratyfikacją reguluję czekiem. Za parę dni jadę do Europy. Dziękuję ci, Al.
6: I ja ci dziękuję, Melindo.

0: Idź po czwaro, idź.
1: O, Darlen. A czemu zawdzięczam twoją wizytę? Czyżby Czek nie doszedł?
2: Owszem, doszedł. W porządku. Pakujesz się?
1: Tak, jutro rano wyjeżdżam i właśnie dlatego, no, prosiłabym, żebyś...
2: Nie, to nie będzie długa rozmowa.
1: Rozmowa o czym?
2: Raczej o kim.
1: Nie rozumiem.
2: Chciałbym porozmawiać z tobą chwilę o Franku Spellmanie.
1: A ja go znam?

0: straszak, prawda? A teraz sprawa kota. Gdyby to był twój mąż...
1: Chcesz powiedzieć, że demon by go poznał? Widocznie nie znasz kotów. Ich reakcje są zupełnie inne niż psów.
0: No, i oczywiście, one... oczywiście. Mnie chodzi o to, że ten człowiek nie poznał kota. Jeżeli, jak sama mówiłaś, nie rozstawał się z nim, fotografował się razem i rozpieszczał go jak dziecko, musiałby zareagować jakoś na jego widok po 6-miesięcznej nieobecności. Prawda? Kot stał na środku pokoju i patrzył na niego, a ten człowiek nie zatrzymał nawet na nim wzroku.
1: Brawo, i co dalej?
0: A ta scena zazdrości. Jeżeli udawał, że od 6 miesięcy nie żyje, skąd ta pasja na widok mężczyzny w twoim pokoju?
1: Arita? Zapominasz, że słyszała jego głos przez telefon i że zidentyfikowała zwłoki?
0: No, słyszała i widziała to, co chciała usłyszeć. Była zaślepiona nienawiścią do ciebie. Rzekomy Roger zadzwonił do niej, powiedział, że żyje, mimo iż próbowałaś go zabić, że chce do niej wrócić. Z wrażenia nie zwróciła więc uwagi, że jego głos był trochę zmieniony, zwłaszcza, że mógł mówić szeptem. A identyfikacja zwłok w kostnicy? To przykry moment, nikt nie przypatruje się zbyt uważnie. Zakładam oczywiście, że ten człowiek był niemal sobowtórem Rogera.
1: Ciekawe. Skąd wzięłam takiego sobowtóra?
0: Powiedziałaś mi, że Roger miał urodę bardzo pospolitą i że wielu podobnych do niego spotyka się na ulicy. Załóżmy więc, że w swoich reklamowych podróżach modelki spotkałaś kogoś tak podobnego, że przyszedł ci do głowy ten plan.
1: Jaki plan?
0: Widzę to tak. Wchodzisz w porozumienie z tym człowiekiem i proponujesz mu za pewną sumę pieniędzy odegranie pewnej sceny. Chcesz, żeby zjawił się w hotelu jako twój mąż i przestraszył nienabitym rewolwerem twojego aktualnego przyjaciela, z którym się pokłóciłaś. Oczywiście nie mówisz mu, że zamiast przyjaciela zastanie detektywa, który ma przy sobie broń i użyje jej, bo ma cię bronić.
1: Och, ślicznie. A po co ja to wszystko robię?
0: Załatwiasz w ten sposób dwie bardzo ważne sprawy. Nie chcą ci wypłacić spadku, dopóki nie odnajdą ciała Rogera. A Rita podejrzewa cię o morderstwo i rozgłasza to coraz szerzej. W ten sposób masz więc i zwłoki, i dowód, że nie zabiłaś męża. Bo to ja go zabiłem.
1: Sprytny jesteś, Al. Bardzo sprytny. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Jak znajdziesz dowody?
0: Już je mam. Detektyw jest zawsze podejrzliwy. W czasie naszej podróży sprawdzałem na wszelki wypadek w hotelu, do kogo dzwoni moja piękna królowa śniegu, kiedy jest sama. 3-krotnie powtórzył się ten sam numer w mieście Dallas. Sprawdziłem go. Należy do niejakiego Franka Spellmana. Masz pecha, Melindo. Ten człowiek zrobił kiedyś jakieś głupstwo i był notowany w policji. Mieli jego fotografie i odciski palców. Wziąłem je i porównałem z odciskami człowieka, którego zabiłem jako Rogera.
1: Rozumiem. Policja już wie?
0: Przykro mi. Wie.
1: A jednak nie jesteś lojalny wobec swoich klientów.
0: Kiedy zacząłem to dochodzenie, nasza umowa już wygasła. Tak się śpieszyłaś, żeby ją zakończyć i przysłać czek. Poza tym muszę się bronić przed oskarżeniem o zabójstwo.
1: Nie doceniałam cię, Al. Oni tu już są?
0: Tak. Inspektor czeka na dole w samochodzie.
1: W porządku. Do widzenia, Al. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Zajmij się demonem. Zostanie teraz zupełnie sam. I kto wie, może cię w końcu polubi.

0: Było to słuchowisko według prozy Edwarda Hendingera Hocha, Dama z kotem. W roli detektywa Ala Darlena wystąpił Józef Nalberczak. Melindą była Barbara Wrzesińska, a ponadto usłyszeliśmy Jadwigę Nowicką, Marka Dąbrowskiego, Józefa Nowaka i innych. Reżyseria Zofia Rakowiecka, realizacja Andrzej Pruski, przekład i adaptacja Ewa Szumańska. Słuchowisko nagrano w roku 1972.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.